ligi. Ajde, zima, ajde, pszonio, ajde, siwo, lonio. A krzypnie się szmona miasz, patana poda odniasz. Ajde, zima,